apart from 9 months akwantuo no abosome nkro akwantuo eho mpenten kwa no wo wie wo nie yo akwala no san beto from a mosquito enya sam keto akura wo obesa ahwa akwada no besi nekura mpo no bebi a metifia dukura mpo me mame eguso ekwakura memu so wo hu enti enya easy na enya easy kra na wa wo na to wo no mo no ei akwala ni biwa